Poniedziałek ja, wtorek ja, środa ja, czwartek ja, piątek. Piszę ten dziennik z niechęcią. Jego nieszczera szczerość męczy mnie. Dla kogo piszę? Jeśli dla siebie, dlaczego to idzie do druku? A jeśli dla czytelnika, dlaczego udaję, że rozmawiam ze sobą? Mówisz do siebie tak, żeby cię inni słyszeli? Jakże daleko jestem od pewności i rozmachu, które grają we mnie, gdy, wybaczcie, tworzę. Tu na tych kartkach czuję się, jakbym z nocy błogosławionej wydostawał się na twarde światło poranka, które wypełnia mnie poziewaniem i wywleka na jaw moje usterki. A jednak zdaję sobie sprawę, że trzeba być sobą na wszystkich piętrach pisania. To znaczy, że powinienem móc wyrazić się nie tylko w formacie lub dramacie, ale i w zwykłej prozie, w artykule czy w dzienniku. I lot sztuki musi znaleźć odpowiednik w sferze życia zwyczajnego, jak cień kondora kładzie się na ziemi. Co więcej, to przejście w świat codzienny z dzieciny cofniętej w najdalszą głąb, nieomal w podziemie, jest dla mnie sprawą niezmiernej wagi. Chcę być balonem, ale na uwięzi, anteną, ale uziemioną. Chcę być zdolny do przełożenia siebie na język zwyczajny. Ale traduttore, traditore, tu zdradzam siebie, jestem poniżej siebie. Trudność na tym polega, że piszę sobie, ale nie w nocy, nie w samotności, tylko właśnie w gazecie i wśród ludzi. Nie mogę w tych warunkach potraktować siebie z należytą powagą. Muszę być skromny. I znów mnie męczy to samo, co przez całe życie mnie męczyło, co tak zaważyło na moim sposobie bycia z ludźmi, ta konieczność lekceważenia siebie, aby się dostroić do tych, którzy mnie lekceważą lub którzy w ogóle nie mają o mnie zielonego pojęcia. A tej skromności ja za nic nie chcę się poddać i odczuwam ją jako mego śmiertelnego wroga. Wiem i powiedziałam niejednokrotnie, że każdy artysta musi być pretensjonalny, gdyż pretenduje na cokół pomnika, ale że zarazem ukrywanie tych pretensji jest błędem stylu, jest dowodem złego rozwiązania wewnętrznego. Jawność. Trzeba grać w otwarte karty. Pisanie nie jest niczym innym, tylko walką, jaką toczy artysta z ludźmi o własną wypitość.